Ja, moi Rostomir, i tak poleciutko bardzo małymi kreczkami zbliżamy się tutaj do końca naszego wspólnego występu, który mnie bardzo ucieszył za wasze wpisy i oczywiście za to, żeście brali udział w tej audycji. Ja następny raz spotkamy się zaś poniedzieli, a kiedy to jeszcze nie wiem, po prostu jak będzie ramówka, to się dowiecie, kiedy się możemy spotkać.

Zao moi restabili, zostało mi nic, no, mam jeszcze raz podziękować za to, żeście ze mną byli i życzyć wam richtig fajnej, spokojnej nocy i na jutro fajnej soboty, fajnej niedzieli, szynis wochende i fajnego weekendu. Dobranoc i gute nacht, grał do was Peter Skell, dobranoc.